0: Radio SK.
1: Let's go.

0: ale między nami. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl.
2: Wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca, przed mikrofonem Krystian Lis, witam Was serdecznie. W tej chwili jeszcze rześko, około 11 stopni, to dlatego, że za nami bezchmurna noc. Chmury nie stworzyły takiej kołderki, która zatrzymałaby ciepło i to ciepło uciekło, ale szybko wróci. Dzisiaj nawet do 27 stopni, może się chmurzyć pod wieczór, niewykluczone, że popada, nawet może zagrzmieć. Ciśnienie jest na stabilnym poziomie. Zostańcie koniecznie z nami, dobrego wtorku dla Was.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
4: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
3: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
5: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
6: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
5: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
3: A zaznaczał Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
7: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
8: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
7: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
3: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
0: SK Kraków News.
2: Krystian Lis. Lewica stawia na Darię Gosek-Popiołek. To ona będzie reprezentować partię w wyborach na prezydenta Krakowa. Posłanka zapowiada walkę z wysokimi cenami najmu w mieście i ochronę terenów zielonych.
9: Kraków nie będzie dłużej folwarkiem dla firm, które żerują na wszystkich, w zamian dostarczając słabej jakości przestrzenie albo luksusowe wydmuszki hotelowe.
2: Koalicja Obywatelska wciąż nie podała nazwiska swojego kandydata. Decyzje mają najpewniej zapaść jutro. Firma Skanska wybuduje nowy przystanek kolejowy Kraków Prądnik Czerwony. W ciągu 2 lat w rejonie ulicy Powstańców powstaną 2 perony, kładka pieszo-rowerowa oraz parking Park & Ride.
10: Jankes,
11: Kama
10: i
11: Wiktor
10: w Radiu
11: SK.
12: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy. Czas wziąć wtorek w obroty.
13: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
12: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
13: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
14: Ja czuję dobrą kawę!
13: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
15: Czuję?
16: Tak.
15: Prąd czuję?
16: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam
1: czujesz,
2: że wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
0: Okej, okay.
3: Przepraszam, nie jestem obecny.
2: Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
2: Czują już presję. Końca roku szkoły.
1: W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz i kupujesz
2: nie,
1: nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny. I dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem. Jak będę na miejscu? Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i na Messengera, no.
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi, zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po szóstej. Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no? poka. O.
3: Macie takie same?
1: O. Prawie.
2: Ta-da! Macie, macie.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne brasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwi
4: pokaż.
0: Jadzi. No. Jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład
4: to
0: znam...
4: To są tipsy.
0: Ale...
1: Jest.
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, wpuszcz okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: Nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia powiedziała, że to ja. No bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Mhm, tak było.
4: Teraz... No, później wrzucała, tak? Po prostu
0: tak,
4: chyba. No dobrze.
0: Teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacje o działalności gospodarczej.
4: Jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Mhm. Okej.
1: Okay. Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK. No.
0: Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: Już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Angelika do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak, dobrze wygląda.
2: Pięknie!
3: Janek jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
0: Czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: wrzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to...

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
6: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Ciepło dzisiaj ma być, nawet do 27 stopni pokażą krakowskie termometry. Jeżeli chodzi o opady, są możliwe w godzinach wieczornych, natomiast w ciągu dnia padać nie powinno, parasole się nie przydadzą. Wiatr powieje raczej słabo, ciśnienie jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Jutro się ochłodzi, do 16 stopni tylko spadnie temperatura. W czwartek ma być około 17, w piątek mniej więcej 19. I zarówno jutro, jak i w czwartek opady deszczu u nas.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
13: SK Sport News.
12: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
14: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
12: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
15: No, Janki, masz szansę coś zaśpiewać. Zielona góra, sialalala.
16: Hej! 6.32.
17: Jankes, Kama
18: i Wiktor.
17: W radiu
16: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
15: No i dzisiaj każdy coś czuje, ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
19: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
16: Zrobi ci masaż?
19: Czujesz to?
15: A wy coś czujecie? Halo?
20: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
15: O, kanapka sprzed tygodnia.
19: Rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
15: no
19: chodzi.
15: No i kluczyki, no? Pójdziemy sprawdzić.

0: Wszedłem na chwilę ze studia, wracam, ale ktoś grillował w studiu? Bo czuć kiełbasę smażoną.
1: To moja kanapka. Czujesz? Czujesz?
0: Co czujecie? Dajcie znać, ale nie o tym, Ty. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura.
3: Jankes. I Wiktor. Reklama.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
12: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
15: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał.
3: Niedobrze.
4: No, ale spokojnie.
3: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
4: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
3: Marcin, Marcin.
5: SK budzi w urodziny.
4: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
6: No cześć, jesteś, cześć.
4: O której dzisiaj była pobudka?
6: 5:50.
3: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
6: Bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
6: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
3: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
6: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. I ma pewną kłótnię. Ja jej mówię, że wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
3: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie.
4: Ciekawe, co ona
3: najważniejsze.
4: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma stówki. A ty masz stówkę,
6: dzięki.
4: I słuchasz Radia SK. Tak to właśnie wygląda.
3: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
6: Szczęścia, spokoju, radości.
4: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
6: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co, to na koniec wszyscy razem. Eskar!

0: teraz.
1: Zakali Harris, Rihanna,
2: Imy. Zamówiliśmy już wszystkie samogłoski, dziękujemy bardzo.
3: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie, o poważnych sprawach będziemy mówić, komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie.
4: Radio SK.
3: Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
26: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdźmy teraz, jaka pogoda dzisiaj przed nami. Nawet 27 stopni, a może ta odczuwalna temperatura być na jeszcze wyższym poziomie. Chwilami będzie się chmurzyć, niewykluczone, że pod wieczór odrobinę popada w Krakowie. Na noc, ta z dziś na jutro, ma przynieść burzę. I po tych burzach niewykluczone, że ochłodzi się jutro, temperatura ma spaść do zaledwie 16 stopni. Zostańcie koniecznie z nami.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
1: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
0: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
2: SK Kraków News.
26: Christian Lis. Koalicja Obywatelska wciąż nie wystawiła swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. Najpewniej dojdzie do tego jutro. Według kandydata PiS powodem opóźnienia ma być konflikt w rządzie.
3: Sądzę, że oni są rzeczywiście pokłóceni. PSL z Koalicją Obywatelską. To źle wróży na przyszłość dla kampanii wyborczej, bo boję się, że kampania zamieni się w taki freak fight krakowski.
26: Mówi Michał Drewnicki. Będą duże zmiany na prądniku białym. Od jutra ulica Glogera zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od klasztoru Karmelitów do Marketu. Objazdy wyznaczono m.in. ulicami Pachońskiego i Wolbromska. Przebudowa ma potrwać 6 tygodni.
4: Jankes,
5: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
27: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
28: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
7: Siódemka też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
0: Agugaga.
1: Agugaga.
0: Agugaga.
1: Dzisiaj mamy dzień Agugaga.
2: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agugaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agugaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agugaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
2: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku?
3: Pyzy.
2: Nie?
0: A jak?
2: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
2: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle.
2: U mnie jest kledne. Ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
2: Prawie jak kradnę, no tylko kledne.
1: Czyli dzień Agugaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
2: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, o, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
2: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt, niefajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
2: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: Co tam śpiewałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa. Dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 epa, minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki. Oznacza siódme wygrywa na Antenie Radia SK.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
1: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Boże. Wystarczy,
1: ale do wyboru.
4: A?
3: Tak!
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg... To jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogu za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie, podtrzymam za Kasię.
0: No jaka Kasia. Lećmy z trzeciej, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Skleo jest,
3: śpiewa, że
0: jest.
3: Ja jestem mamasita, ta. Gorąca twoja chica,
0: mi
3: coś takiego.
0: Teraz nowy numer jest Skleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale
1: jeszcze
0: pewnie
1: nie.
0: To jest kwestia tak. Czasu. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
3: Temperature.
1: Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
0: Piąte.
3: Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
0: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
5: Pierwszą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
0: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
1: tak.
3: Już bo w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn i chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: Sobie daliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy cię uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17 czerwca będziemy. Premiera
0: Toy
1: Story
3: 5. Yeah.
0: Halo.
7: To, halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, hej, cześć.
1: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
2: Siódme.
3: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Niam, niam, niam, niam. Leczko, leczko, leczko. Agugaga.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
1: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko, mleczko, mleczko.
0: A do siebie kawa z czym? Z mleczko, z mleczko, mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
0: Mleczko, mleczko, mleczko.
3: A jakieś orędzie do narodu?
1: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
0: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udało.

0: ulubione dziwne słowa pytamy was samego rana, bo dzisiaj dzień nie...
1: Agugaga.
2: To są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED.

0: niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
6: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: A może ktoś wczoraj miał wolne i dzisiaj pierwszy raz po długim weekendzie idzie do pracy, to przypominam, że przy Bagateli rozpoczął się remont, tramwaje niektóre nie kursują wcale, niektóre inaczej, są autobusy zastępcze, warto te rozkłady jazdy naprawdę sobie sprawdzać. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, dzisiaj nawet 27 stopni pokażą krakowskie termometry, ale niewykluczone, że zagrzmi nam z tego gorąca w drugiej części dnia, bardzo możliwe też opady. Zostańcie koniecznie z nami.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
13: SK Sport News.
12: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. Sekorosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
14: Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agugaga.
17: Agugaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
18: Halo, halo, dzień dobry, witamy. Ktoś jeszcze?
19: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
18: Ten tego ten, no tak. Kama?
16: Nie.
18: Wytegowałaś już?
16: Nie. Tak. Nie.
18: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
16: Nie.
20: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie, dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie, hej, hej, hej.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Ojejku. Wytłumacz proszę.
1: Chodzi o
0: co
1: to,
0: się stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
2: Nieładnie. Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama. Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: I po reklamie.

0: Badida, badida. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: A budida budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę. To pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot. Zależy wam bardzo.
4: No wie państwo, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała. Pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pani, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani, co
3: a
4: ja...
3: A przy
4: nie...
3: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem,
3: oj, czy... oj nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a nie
3: ręcznie...
4: A może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
3: Może być,
4: bo
3: może być.
4: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no, jak gdybym nie mogła podjąć decyzję sama, ale ta sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu... No,
3: może być
4: na
3: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani, pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam... Nie, no dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
4: No, czyli tak, no. No inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Normalnie, o tej porze wkręca się po mieście.
0: Dokładnie, nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
6: Na sk.pl.
1: Dziwne słowo, które określa nosela, łapserdak.

0: Olivia Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa, po 8:00 pięć słów, pięć stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: Ładne widoczki, dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów, albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl.
15: Są już miejsca w Krakowie, w których czeka nas przymusowe hamowanie, m.in. na skrzyżowaniu Nowochódzkiej, Saskiej i Stoczniowców. Nie najlepiej jedzie się też Kamieńskiego i Bieżanowską, również Wielicką, również ciasno na Alei 29 listopada. Na termometrach dzisiaj do 27 stopni, w drugiej części dnia możliwe, że popada, niewykluczone, że również zagrzmi i idzie do nas lekkie ochłodzenie. Jutro temperatura ma spaść do zaledwie 16 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
17: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
16: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
18: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam po 11 zł.
19: Polskie?
18: Wydaje mi się polskie.
19: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
18: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
16: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
11: SK Kraków. News.
15: Krystian Lis. Teatr Groteska przeprasza za chaos podczas sobotniej Parady Smoków. Po fali krytyki widzów, którzy przez zmianę lokalizacji niewiele zobaczyli, organizatorzy wydali oświadczenie. Tłumaczą, że nowa formuła pokazu wymagała przeniesienia go w rejon Salwatora, a zasłonięcie mostu Dębnickiego wynikało z kwestii bezpieczeństwa tłumu. Jeszcze najbliższej nocy na Zakopiance w tunelu pod Lubonie Małym będą prace serwisowe. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.
12: Tym razem w kierunku Krakowa sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania.
15: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
11: Jankes, Jankes i Wiktor.
20: W Radiu SK.
21: Tak, uwaga, 2 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca.
22: A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
23: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
22: Nie

0: jak byłem mały i mówiłem, a gugu ga ga ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Na pewno, tak.
0: Chyba, że mi się to przyśniło. Ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK. No i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałem.
2: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
4: Ładnie.
5: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: Trochę na K-pola wychodzę.
1: Zdjęciłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
5: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
2: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Wybierz dobrze.
1: Na pewno myślicie tak samo.
3: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
1: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
0: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
1: Poznajmy się lepiej.
2: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
1: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
3: O Jezu. Kurczę. Sushi.
1: No to się dogadamy.
2: Fajnie, no. Kama wychodzi ze studia teraz.
5: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi, Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
2: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
3: Piłka nożna.
2: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, lećmy dalej.
2: Drugie są pszczoły.
3: Miód.
2: Mhm, też okay, fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
2: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
3: Czas.
2: Mhm. Czwarte, truskawka.
3: Malina.
0: Dobra. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. I ostatnie, piąte.
2: Opalanie.
3: Krem.
2: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. Mówiam, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będzie krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
2: Zagrajmy, a
3: no
2: potem...
3: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
2: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
6: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
2: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
2: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Te trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
3: Pięć słów.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello.
4: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę Radek powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód, był zegar i pojawił się czas, to są też fajne na stówę słowa, jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie, powiedziałeś co na opalanie?
1: No?
0: Krem.
1: To też może być bliziutko, to też może być stówka.
0: Kama!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie, wchodzi.
5: To już.
1: Chodź, dziewczynko, załóż słuchawki.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor,
0: laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
5: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczy.
1: Kamcia, let's play. Ojej. Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
5: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Okay, no.
5: To nie to?
1: Pięć stów czeka, Radek czeka. Radek, jaka kwota cię zadowoli?
4: Nie każda zadowoli, nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
5: Jejku, dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra,
5: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
5: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
5: No bym powiedziała piłka nożna.
1: Jest
5: dobra, Radek, już jest dobrze.
4: Będzie lepiej. Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły. Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto. Bądź sobą.
5: Dobrze. Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
4: Tak, zdecydowanie tak.
5: Miód.
1: Dobrze.
0: Kurde, i teraz...
1: Dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
5: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
5: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
5: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
4: Tak, jakby nie patrzeć, to tak.
5: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
5: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
5: Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
5: Naprawdę?
0: Nie.
5: A co?
0: Nie, no dobrze system było.
1: System zwariował, bo dźwiękowo uzaliśmy, ale nie. Zegar to czas.
5: Czas! O nie!
0: No byłaś tam,
4: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no...
0: No ale byłaś tam, no nie... No
1: dobra, teraz będzie lepiej, uwaga! Dobra. Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No, i tu naprawdę jest grubo.
5: Tak?
1: No. Dawaj.
5: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
4: Nie.
5: Okej.
0: Nie.
5: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
5: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
1: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź?
5: Że rodzina truskawek.
0: Grubo.
1: Dobra, lećmy dalej, szybko.
5: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
5: Malina.
1: A skąd to wzięłaś?
5: Tak!
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
5: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej, imię twojej córki i wtedy...
1: Dobra, i ostatnie, uwaga! Opalanie.
5: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, okay, nie, po męsku, przepraszam.
4: Raczej nie.
5: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
1: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
1: Radek powiedział krem. Więc jak najbardziej, bo... tak. No mamy ile? Mamy kompletnie.
0: Jednego brakuje.
1: Jednego brakuje.
0: A więc...
3: Zgarniasz.
0: 400!
1: 400 to
4: no, Kama, jestem z ciebie dumna.
5: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Janka sami stosować. Zastanówcie się nad sobą.
1: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
5: Radek, dzięki za zaufanie.
0: 500. Kurczę, nie spodziewałem się. 400.
5: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście. Dzisiaj w samym kraju ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.
3: Jankes.
4: Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
11: Zaplanuj

0: I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: A z ciekawostek dzisiaj Dzień Księgowego, 9 czerwca, właśnie tak wyczytałem w kalendarzu. Wszystkim księgowym wszystkiego dobrego, dużo cierpliwości, ale też czasem kreatywności. Na termometrach dzisiaj w Krakowie nawet 27 stopni ma być, ale druga połowa dnia może nam przynieść pogorszenie, załamanie pogody wręcz. Może troszkę popadać, niewykluczone, że zagrzmi, no i jutro już się ochłodzi. Do zaledwie 16 stopni spadnie temperatura. Dobrego dnia dla
7: was. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Minęła 8.30, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
10: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
12: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie? Jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
13: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
14: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
11: Kotachamy was bardzo rzeczywiście z tego rana. Nie tylko oczywiście.
12: Yeah, yeah. Ja bym się pokotachał.
11: Teraz? No. Ten utwór trwa 3 minutki.
12: To zaraz wrócę.

0: dziewczyny ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Ja mam dwa nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: To trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówy i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.

0: Zażywacie ATV w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9. 3 literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
1: Jedyne 3 literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Z us.
0: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
2: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tak mówił. No, to sikalafon.
0: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
3: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
0: Tak?
1: Matko jedyna.
3: Tak otwierają i to potem pokazują.
1: To prawie jak Konstantynopoli tańczykowianeczka.
0: A to nie na tym narządzie.
3: Kto ma takie duże usta? Kama, no bez przesady.
0: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
0: A.
1: Klapcouszki?
3: Klapcuszki. Zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
1: To chyba nie o to chodziło.
0: Zjadłoby się kombinerki. Kama. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: La. Okej, okay, od Katy Perry na Antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień Agugu. Ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
1: Przed mikrofonem Krystian Lis, słuchacie nas we wtorkowy poranek, 9 czerwca, to będzie ciepły dzień w Krakowie, nawet 27 stopni ma być w najcieplejszym momencie dnia, a niewykluczone, że odczuwalna temperatura będzie na jeszcze wyższym poziomie. Chwilami jednak będzie się chmurzyć, im dalej w dzień, im bliżej godzin popołudniowo-wieczornych, chmur będzie przybywać, niewykluczone, że popada, a także może zagrzmieć i już jutro ochłodzenie do 16 stopni.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
2: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
0: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują: nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
3: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
0: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
18: SK Kraków News.
1: Krystian Lis. Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Nowy projekt zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano, czyli o 2,5 godziny dłużej niż obecnie. Kraków wyda 10 milionów złotych na modernizację ulicznego oświetlenia. Do przyszłego roku zarząd dróg wymieni blisko 7 tysięcy starych opraw na nowoczesne lampy przy głównych arteriach, na Mogilskiej, Zakopiańskiej i Alei Jana Pawła II. Przez najbliższe 3 miesiące zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Mejera od placu budowy nowego osiedla do skrzyżowania z ulicą Reduta, objazd ulicą Powstańców.
4: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Clean Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: Przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS 2115, jest Żabson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Summer 12 to 12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuje numer Rumors.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Krakowie to uczelnia dla Ciebie. W ofercie m.in. psychologia, bezpieczeństwo narodowe, logistyka i transport, kryminalistyka i kryminologia oraz studia w języku angielskim i ukraińskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Krakowie. Więcej na www.wsbedu.pl/Kraków.
12: I po reklamie.
13: SK

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
2: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy CAD i przetwarzanie obrazu. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Zapraszamy. Sprawia.pl.
10: I po reklamie.
11: Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę. Alex Warren i Fever Dream. To już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
5: Kopelatko w boju.
6: Ty ducha we mnie masz.
4: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny, nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Już powoli wtorkowy poranek zmienia się w przedpołudnie. Od jutra duże zmiany na prądniku białym. Ulica Glogera zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od klasztoru Karmelitów do marketu. Rusza tam przebudowa drogi, która potrwa 6 tygodni. Objazdy wyznaczono m.in. ulicami Pachońskiego i Wolbromską. Na termometrach dzisiaj nawet 27 stopni. W drugiej części dnia niewykluczone, że chmur będzie coraz więcej i może popadać, a także zagrzmieć. Zostańcie koniecznie z nami.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3 tysiące osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
0: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
20: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
5: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
20: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
16: SK Kraków. Sport.
19: Christian Lis. Krakowia szykuje się do wielkiego świętowania. Już 13 czerwca najstarszy klub w Polsce obchodzi swoje 120-lecie. Dwudniowe uroczystości pod patronatem Radia SK połączą wszystkie sekcje pasów od piłki nożnej i hokeja po szachy. Świętowanie zacznie się 12 czerwca od mszy w Bazylice Mariackiej i przemarszu pod pomnik Józefa Kałuży. Z kolei w Ekstraklasie mamy przełom. Wisła i Wieczysta podpisały list intencyjny w sprawie stadionu przy Rejmonta. Beniaminek dostał zielone światło na korzystanie z murawy i teraz musi już tylko sfinalizować umowę z miastem.
21: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Houston, Jackstyle i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w SC Wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłać na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
12: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
15: I po reklamie.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas. No akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli was bardziej kręcą takie EDM-owe, taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, jakbym chciał zaproszenia, to na waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie DecoFire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
6: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
7: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
8: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
9: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
10: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
11: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkraków.pl.
14: I po reklamie.

0: Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Pójdź Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
13: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
14: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
21: Z newsów drogowych. Przez najbliższe 3 miesiące całkowicie zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Mejera od placu budowy nowego osiedla do skrzyżowania z Redutą. Objazd dla kierowców już wyznaczono ulicą Powstańców. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia 27 stopni, chociaż temperatura odczuwalna może być jeszcze wyższa. Chmur może zacząć przybywać w drugiej części dnia i niewykluczone, że przelotnie popada, a także może zagrzmieć, a jutro chłodniej do 16 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
4: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
2: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu, 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
17: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwa wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
2: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
22: Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
2: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
23: SK Kraków. Na czasie.
21: Krystian Lis. Jarmark Świętojański na Bulwarze Czerwieńskim już od najbliższego czwartku. Aż do 21 czerwca czekają na Was stoiska z rzemiosłem z całej Polski, pokazy tańca z ogniem oraz warsztaty plecenia wianków. W strefie koncertowej muzyka folkowa. Na scenie pojawią się m.in. Agata Siemaszko czy grupa Chwost. A może w weekend ruszyć z Krakowa pod Tatry? Od piątku w Zakopanem Tatra Fest. Będzie rozegrany Puchar Europy we wspinaczce na czas. Na 15-metrowej ścianie zobaczymy absolutną elitę, w tym mistrzów świata i olimpijczyków. Będą też ekstremalne biegi górskie. SK poleca.
0: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
2: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
0: Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. Wreszcie grają Michał Sapkowski. Witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dust, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: I po reklamie.

0: bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej, no właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know Das, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Sombr u nas. Radio
1: SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca. Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro Sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Zapraszamy. Sprawia.pl.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: Dziennie 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Trzy dni studiujesz, dwa dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Krakowie to uczelnia dla Ciebie. W ofercie m.in. psychologia, bezpieczeństwo narodowe, logistyka i transport, kryminalistyka i kryminologia oraz studia w języku angielskim i ukraińskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Krakowie. Więcej na www.wsbedu.pl/Kraków.
2: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkrakow.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
5: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Hity na czasie.

0: A, bo Łukasz przyszedł. Ale ty tutaj dobrze grasz. Dzień dobry. Uzel,
1: aż, to on gra. To
0: aż
1: on
0: plastiki gra. W samochodach drżały.
1: Moving
0: w tym momencie.
1: To the sun. W ogóle ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, bardzo śmiesznie.
0: Od tych basów pewnie.
1: Plastikowa blacharka.
0: Drżała.
1: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejne hity na czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
7: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
10: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Ciepło się zrobiło w Krakowie i druga połowa dnia może przynieść grzmoty, może przynieść burze. No wieczorem to będzie grzmieć i padać na pewno, bo już to widać w prognozach speców od pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę, to zapowiadany jest spadek. Jutro w najcieplejszym momencie dnia ma być tylko 16 stopni. Ale jak na razie mamy wysoką temperaturę, około 26 w tym momencie w Krakowie. Zostańcie koniecznie z nami.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
19: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
18: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewne zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z SAFE nie trafi do Ukrainy.
0: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program SAFE, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
18: A unijny SAFE przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
20: SK Kraków. Na czasie.
17: Przed mikrofonem Krystian Lis. To będzie głośny wieczór w Tauron Arenie. Już dziś w Krakowie wystąpi Bring Me The Horizon, jedna z najważniejszych formacji współczesnej sceny metalcore. Wszystkie bilety zostały wyprzedane, a jako support zagra amerykańska grupa Noctluz. Bramy otwierają się o 18:00. A już w najbliższy czwartek, 11 czerwca, ulicami Krakowa przejdzie barwny pochód Lejkonika. Orszak pod wodzą Mariusza Glonka wyruszy ze Zwierzyńca i przejdzie na rynek główny, gdzie finałowy taniec zaplanowano pod wieżą ratuszową. Pamiętajcie o tradycyjnym uderzeniu buławą na szczęście.
21: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Pink w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która, słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wynajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: członkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
6: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
7: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Do More i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi. To by było fajnie.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
11: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
12: Wszyscy tutaj to zabawki.
13: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
11: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
14: Eska Toy Story Radio.
15: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.

0: Hej maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

0: Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bebe Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Karty Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
15: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
21: Uważajcie na powstańców wielkopolskich. Wypadek w kierunku Czyżyn na wysokości ulic Krzywda i Kuklińskiego delikatnie się tam korkuje. Zaczyna się również kotłować ulica Skotnicka, dojeżdżając do A4 w stronę Skawiny. Ruch spowalnia także na Rybitwach, na Śliwiaka i Półłanki. Cieszmy się dobrą pogodą, bo po południu diametralnie się zmieni. Dziś w Krakowie zapowiadane deszcz i burze, od tego momentu spore ochłodzenie. Teraz bardzo ciepło, wręcz gorąco. 28 stopni pokazują termometry.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
22: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
17: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
23: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
24: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
17: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
25: SK Kraków.
26: Brian Bednarczyk. Jan Hoffman dołącza do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Kandydat znany jako inicjator referendum za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego obiecuje obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, zmniejszenie strefy czystego transportu i przeprowadzenie audytu finansów miasta.
27: Najpierw postawić rzetelną diagnozę, a potem dopiero wprowadzać leczenie.
26: A nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej poznamy jeszcze dziś. 45 milionów złotych z KPO dla Krakowa to zarządzenie komisarza miasta Stanisława Kracika. Magistrat zaciągnie długoterminowe pożyczki, między innymi na cyberbezpieczeństwo.
0: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hit na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: I po reklamie.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Enrique Iglesias w Radiu SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w SK-owej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski The Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Niskie ceny.

0: Próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna. Radio SK. Sponsorem programu była firma.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Ciasno na Konopnickiej do jubilatu na Rondzie Grunwaldzkim i przed Mostem Dębnickim. Wolniej pojedziemy do skrzyżowania Królowej Jadwigi i Jesionowej w Woli Justowskiej. Więcej aut gromadzi się na Balickiej z obu kierunków do przecięcia z ulicą na Płonie. Ruch wzmaga się również na Kocmyrzowskiej do Ronda Złowińskiego. Do Krakowa zbliżają się chmury. Możemy spodziewać się, że w ciągu najbliższych godzin spadnie deszcz i może też zagrzmi. Słupki termometrów sięgają teraz nawet 29 stopni.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. zdaniem były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
0: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament.
24: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
1: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
24: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
2: SK Kraków. Na czasie.
3: Brian Bednarczyk, palmy, retroklimat i zachód słońca nad Wisłą. Miami Vice Party w Forum Horyzonty już 13 czerwca. W line-upie znaleźli się Bubblegum, Gigi oraz duet Rysy. Oprócz muzyki w programie grill, retro gry, pokaz barmański, strefa tatu i liczne atrakcje w klimacie amerykańskich lat 80. SK poleca. A w najbliższą niedzielę wielka gratka dla pasjonatów elektrycznych jednośladów. O 11:00 otwarcie Perun Parku na Olczy w Zakopanem. Będzie moc atrakcji, pokazy pirotechniczne i wiele innych. Szukajcie nas na miejscu, bo patronuje Radio SK.
17: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
11: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Zapraszamy. Sprawia.pl.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
15: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
14: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
16: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
18: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
19: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
17: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My trzy kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu trzy będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: Jeden łagodny i dwa mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska. Poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, by że się żony nie boi.
4: Radio SK. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy CAD i przetwarzanie obrazu. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Krakowie to uczelnia dla Ciebie. W ofercie m.in. psychologia, bezpieczeństwo narodowe, logistyka i transport, kryminalistyka i kryminologia oraz studia w języku angielskim i ukraińskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Krakowie. Więcej na www.wsbedu.pl/Kraków.
14: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. To przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
8: Kopelatko w boju.
9: Ty ducha we mnie masz.
7: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkraków.pl.
15: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
16: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
8: Kierowcy, uważajcie, na skrzyżowaniu Lipskiej z ulicami Golikówka i Mierzeja Wiślana był wypadek. Warto zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Przygotujcie się również na korek na Stella Sawickiego do Alei Bora Komorowskiego, który zaczyna się już od ulicy Orlińskiego. W Krakowie oznak deszczu jeszcze nie widać, ale coraz więcej chmur i front zbliża się coraz bardziej. Warto zatem się przygotować na opady. Do godziny 23 na terenie prawie całej Małopolski drugi stopień ostrzeżenia przed burzami.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
23: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
22: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
24: Jest kandydatką wyśmienitą.
25: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
22: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium?
26: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
22: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar, czekania.
27: SK Kraków.
8: Brian Bednarczyk. Nie wszystko przebiegło zgodnie z planem, mówi Teatr Groteska. Przypomnijmy, tysiące krakowian na Paradzie Smoków z przyzwyczajenia zajęło miejsce przy zakolu Wisły pod Wawelem, choć w tym roku widowisko przeniesiono na odcinek między Salwatorem a Dębnikami. Internauci pisali o organizacyjnym chaosie.
28: Będziemy wyciągać wnioski, zastanawiać się, czy ta przestrzeń jest właściwa.
8: Mówi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska, organizatora wydarzenia. 22 czerwca rusza remont na ulicy Przybyszewskiego w Bronowicach. Do końca sierpnia przebudowane zostaną zjazdy, chodnik i ścieżka
29: wrzuć
8: rowerowa.
29: Wrzuć na luz!
30: Wrzuć na luz!
29: Radio SK!
31: Dzień dobry! Za chwilę zagramy wam hit pod tytułem Heroes i tak pomyślałem, że bohaterami są wszyscy ci, którzy dzisiaj w pracy zrobili więcej niż wczoraj.
32: I bohaterami są w ogóle ci, którym jeszcze się na 2 minuty po godzinie 15 moim zdaniem cokolwiek chce, patrząc na temperaturę za oknem i na pogodę. Kasia Węsierska,
31: Michał,
32: to mi się
31: Hanczak,
32: chce?
31: Mi się chce wrzucić na luz.
32: To robimy to razem. Manzem Low, za chwilę w Radiu SK.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Jezu, jakbym się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już wrzucamy na luz.
0: Niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem na przykład, prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i millennialsów, nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo to, komunikatory.
1: Ej, to ja jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki. I bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście, naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
10: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: I po reklamie.

0: mężatka.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy pod wrażeniem. Tak. Dominika?
0: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, na który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 kilometrów, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje. Ja obstawię, może kilka milionów na koncie
0: powiem
2: się znajdzie.
0: Ale to jednak są numerki randkowe, słuchaj. Ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jaśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć, ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Sorry, talk to, ale Farben i René Miller, tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włączyłam ci mikrofon, no to nie
2: tu
1: było specjalnie.
2: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
2: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale wy
2: prawda.
1: Macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
2: O.
3: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
2: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16? Już?
1: Przecież wiem, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
2: tropiki. Pod palmę.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Incydent na Wita Stwosza w kierunku Ronda Mogilskiego. Ruch mocno spowalnia. Godziny szczytu w Krakowie najlepiej widać jednak na Nowochódzkiej. Bardzo długie sznurki samochodów ustawiły się do Saskiej i Stoczniowców zarówno w kierunku na Czyżyny, jak i na Łagiewniki. Podobnie sytuacja wygląda na Ptaszyckiego, korekt w stronę Placu Centralnego i Kopca Wandy. W Krakowie wciąż gorąco, ale słupki termometrów będą schodziły w dół. Miejscami już pokazują 28 stopni.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
0: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
22: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
22: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
19: SK Kraków. Sport.
21: Brian Bednarczyk. To będzie pożegnanie mistrzyni olimpijskiej przed polską publicznością. Aleksandra Mirosław, złota medalistka we wspinaczce sportowej z Paryża, wystąpi podczas zawodów Pucharu Świata w Krakowie. Zawody wchodzące w World Climbing Series od 3 do 5 lipca na rynku głównym. Przed nami także 64. Małopolski Wyścig Górski. Kolarską imprezę tradycyjnie rozpocznie prolog w krakowskim Lesie Wolskim przy Alei Wędrowników. W tym roku w wyścigu weźmie udział 29 ekip z 18 krajów. Start w najbliższy czwartek.
23: Wrzuć na luz.
24: Wrzuć na luz.
23: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
25: W Radiu SK.
26: Pod palmami to by było teraz miło.
27: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
26: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
27: Ale to będą
26: nie,
27: rzeczywiście
26: tam są prawdziwe.
27: Zupełnie
26: tam są prawdziwe.
27: Inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SK.pl za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
26: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: Czemu ja nie mam tego na dzwonek na telefonie? To mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie? To jest
0: niesamowite. Z jakimś początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: Który
0: życiu.
1: Cały czas trwa. Dobry czas. Asher Ludacris je. Jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób
1: nie,
0: w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj
0: wyobrzymienie. To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy, no tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Obyście się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messai.
0: Tam będzie.
1: Dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl. Zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: I po reklamie.

0: zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy pod palmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No, nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jesteś po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. A, akurat składa się, że...
1: Nie, dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: A, za nie mówił, aż Adrian.
2: Słuchaj, tak. Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
3: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
3: Żona. Chciałem to zrobić z żoną, jeśli można.
1: Proszę bardzo, a żona jest już na liście tych osób zaproszonych, a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa?
2: Ona dostaje pozdrowienie.

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie i kawa jest wystygła. Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje Kuba mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie, to, dobra, a możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakiś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
9: Wszyscy tutaj to zabawki.
10: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
8: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
11: Eska Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
14: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
19: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Westę i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Westę.
2: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
3: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
2: To może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
11: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
12: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
13: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
14: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
15: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
16: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
17: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Krakowie to uczelnia dla Ciebie. W ofercie m.in. psychologia, bezpieczeństwo narodowe, logistyka i transport, kryminalistyka i kryminologia oraz studia w języku angielskim i ukraińskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Krakowie. Więcej na www.wsbedu.pl/Kraków.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
18: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
12: Przypominam o alercie bezpieczeństwa. Drugi stopień zagrożenia burzami na terenie Małopolski. Do tego ma padać. To zapowiedź deszczowego tygodnia w Krakowie. Prognozy są dynamiczne. Teraz opadów możemy spodziewać się jutro oraz w piątek i sobotę. Temperatura również mocno spadnie, od 16 do 18 stopni maksymalnie w tym tygodniu. Na razie plany wyjazdowe trzeba albo odłożyć w czasie, albo zmienić. Na szczęście od poniedziałku wracamy do słonecznej aury.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
0: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
2: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
20: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
2: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
21: Sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
2: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenie broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej, a więcej o tym na portal obronny SAPL.
22: SK Kraków.
12: Brian Bednarczyk. Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Nowy projekt zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano. Znamy zwycięski projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym w Krakowie. Ma zastąpić fontannę Kryształ, która uległa zniszczeniu. Projekt zakłada umieszczenie metalowej rzeźby odzwierciedlającej krakowski krajobraz.
23: Ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa.
12: Mówi Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa.
24: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Oczywiście pewnie, to jest dowód
1: pewnie,
2: na to.
1: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce. Na przykład o godzinie której?
2: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
1: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór, rapując.
2: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak, witajcie.

0: Talk to you. Antro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosów w kineskowy Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas, to co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan. Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
1: dobrze,
0: że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środę.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiało w Taco Hemingway. Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon. On po prostu nie istnieje. Jest mi przykro o tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa. Nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz.
2: Tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest okej, pod kontrolą. Ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.

0: też Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
2: Jezus, same sportowe dziewczyny.
3: Wow, ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
2: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre
3: bieganie.
2: No to
3: do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK, Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby hitami z filmów Disneya.
1: No, ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK, to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
8: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
9: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Do More i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja.

0: Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl. Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkraków.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
3: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach, producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport, gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
0: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.
6: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn.
5: Partner wydarzenia Miasto Czeladź.
6: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą, ja przed chwilą odkryłem.
0: Jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli.
1: Tak
0: najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Czekaj, poczekaj. Ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Faktycznie,
0: rzeczywiście nic nie było słychać.
2: Nie słychać.
0: No, mówiłam. Jutro będziemy, a za
2: jutro
0: chwilę imprezka.
2: Matki puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
9: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Kolejny remont w Krakowie. Od jutra szykujcie się na utrudnienia na ulicy Glogera. Odcinek w rejonie klasztoru Karmelitów Bosych będzie całkowicie zamknięty. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Pachońskiego, Noblistów Polskich, Wolbromską i Pilarskiego. To dla osobówek. Ciężarówki pojadą za to Długopolską i krakowskim przedmieściem w Zielonkach. Warto również sprawdzić rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Pogodowo zaliczymy zmianę in minus. W Krakowie będzie deszczowo, dziś nawet burzowo.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
19: Proszę.
0: SK Sport News.
18: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
0: SK Kraków.
16: Brian Bednarczyk była pełnomocniczką Jacka Majchrowskiego, teraz sama ubiega się o urząd. Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Przypomnę, że obecnie zasiada w Senacie z ramienia KO. W przeszłości była pełnomocnikiem ówczesnego prezydenta Krakowa do spraw marki Kraków. Awantura o parkowanie. Piotr Bartosz z Konfederacji opublikował zdjęcie krakowskiej radnej Nowej Lewicy Małgorzaty Potockiej, która zaparkowała samochód tuż przy ławce pod magistratem. Radna tłumaczyła postój w niedozwolonym miejscu pośpiechem, ale zapowiada poprawę.
0: Imprezka.
14: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
19: Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Puczyło, zaczynamy już teraz.
20: I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.

nie wracasz. PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Kraj go, Kalisi Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w parku wodnym Santago, to 20 czerwca, z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie.
1: Radio SK. Reklama. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK. Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: to Joe. I End of Beginning, Brady Weska i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
6: A te najlepsze mają ich wiele.
5: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
6: To dobre strony Krakowa.
5: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
7: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
5: Zapraszamy. Sprawia.pl.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
12: I po reklamie.

0: Dance. 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
5: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
9: ESK to History Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: No i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK, tam ESK to History Radio gra dla was przez całą dobę.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Li. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
10: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
14: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: I po reklamie.
16: Kraków na czasie.
17: Już w ten czwartek, 11 czerwca, na ulicę Krakowa wraca jedna z najstarszych i najbardziej wyczekiwanych tradycji. Barwny pochód Lajkonika wyruszy o 13 spod siedziby miejskich wodociągów na Zwierzyńcu. Orszak Włóczków i Tatarów przejdzie tradycyjną trasą przez plac na Stawach i ulicę Zwierzyniecką. Jednym z najbardziej widowiskowych momentów będzie popisowy taniec z chorągwią na skrzyżowaniu pod Filharmonią. Finał imprezy wieczorem na rynku głównym przed wieżą ratuszową. Warto tam być i polować na tradycyjne uderzenie buławą.
18: Muzyką się żyje.
19: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaja i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Young Kigim i Ewą Farną. Listę mamy dla Was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca. Imprezka. Czy ktoś z Was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z Was z biletami na ich koncerty w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić, a to jest imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć! Somber, back to friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie te melodie? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mam je po prostu czytać, sobie zapytywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, okay. Słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, okay. No dobra, piękna sprawa. Ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś powiem.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To Bauza i Magnetic. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
11: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
12: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: i po reklamie.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na bit, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc wy nie uciekajcie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
11: Ło! Widzisz to, co ja?
12: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny Spyshop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
15: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
17: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
18: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Kraków na czasie.
24: Bulwar Czerwieński znów zatętni życiem i dawną tradycją. Od czwartku 11 czerwca rusza kolejna edycja Jarmarku Świętojańskiego, która potrwa aż do 21 czerwca. Pod Wawelem wyrośnie wielka strefa wystawców, gdzie znajdziecie autorską ceramikę, tekstylia i unikalne rękodzieło twórców z całej Polski. Będą też warsztaty plecenia wianków, rzeźby w drewnie oraz nocna gra terenowa w poszukiwaniu kwiatu paproci. Na scenie najlepszy polski folk.
0: muzyką się żyje.
2: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem Mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego Mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału Mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Dawiti The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
5: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Krakowie to uczelnia dla Ciebie. W ofercie m.in. psychologia, bezpieczeństwo narodowe, logistyka i transport, kryminalistyka i kryminologia oraz studia w języku angielskim i ukraińskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Krakowie. Więcej na www.wsbedu.pl/Kraków.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11.

Kesha i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My w Esce jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania o, fajne mamy nagrody za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
0: A te najlepsze mają ich wiele.
1: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
0: To dobre strony Krakowa.
1: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
2: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Zapraszamy. Sprawia.pl
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
4: 24,39.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackrakow.pl.
8: I po reklamie.
9: Kraków na czasie.
10: A teraz z Krakowa ruszamy do Zakopanego, bo stolica Tatr stanie się absolutną stolicą europejskiego sportu już w najbliższy weekend. Od 12 do 14 czerwca na Placu Niepodległości Tatra Fest. Na specjalnej 15-metrowej ścianie rozegrany zostanie Puchar Europy oraz Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. Będą olimpijczycy z Marcinem Dzieńskim na czele. Będzie też bieg górski na dystansie 68 km. SK poleca.
11: SK Music News.
12: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tej Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
6: SK Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
6: SK Kraków.
7: Planowo potrwa 9 miesięcy i wprowadzi spore zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Ruszył remont węzła Bagatela. Skrzyżowanie ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale zostanie odnowione wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tym samym tramwaje nie kursują Karmelicką w kierunku Bronowic. Pozostaje także kwestia pakietu dla przedsiębiorców, który zapowiadał Urząd Miasta Krakowa. O szczegółach w materiale Briana Bednarczyka.
5: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Musimy w pierwszym kroku rozkopać całe to skrzyżowanie i tam wszystkie siły i środki pójdą. Oczywiście równolegle będą trwały też prace na tym fragmencie ulicy Karmelickiej, Dorajskiej i Garbarskiej. Natomiast z dobrych informacji, bo są też dobre informacje w całej tej sytuacji związanej z przebudową, to najgorzej będzie przez wakacje i rzeczywiście ruch tramwajowy do Bronowic Małych będzie niemożliwy. Natomiast od początku września, od końca sierpnia z Bronowic Małych do okolic skrzyżowania z ulicą Rajską i Garbarską będzie jeździł tramwaj dwukierunkowy, ponieważ tam na Karmelickiej w okolicy właśnie tego skrzyżowania Rajska-Garbarska będzie taka specjalna zawrotka zamontowana i w związku z tym będzie można od nowego roku szkolnego dojechać tramwajem z Bronowic Małych do de facto centrum miasta. Mamy oczywiście głęboką nadzieję, że nic strasznego się nie wydarzy.
8: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Zmiany na początku na plus to takie, że tutaj skrzyżowanie Staszewskiego się otwiera dla komunikacji tramwajowej w pełni, więc mamy dostępną pętlę tramwajową na Cichym Kąciku, która będzie mocno teraz wykorzystywana na przestrzeni najbliższych miesięcy. Natomiast wracając już stricte do samej Bagateli, to wiemy doskonale, że mamy potężne osiedla w kierunku Balic od Bagateli. No mamy Bronowice, Bronowice Małe, no są to po prostu skupiska mieszkalnicze, gdzie po prostu musimy je przetransportować do centrum. W związku z tym zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch linii autobusowych zastępczych. Pierwsza linia autobusowa zastępcza, linia numer 704, która z Bronowic Małych kursuje pod Teatr Słowackiego, no i ona jedzie przez Karmelicką, Batorego, więc tutaj jak najbliżej centrum staramy się tych pasażerów przewieźć. Druga linia natomiast jest to linia również z Bronowic Małych, która pojedzie również, tak jak 704, przez Plac Inwalidów, no bo tu jest ten główny łącznik, który po prostu musieliśmy zachować, aby ludzie mieli jak największej możliwości do przesiadania się. Natomiast linia 708 pojedzie w kierunku południowym miasta do osiedla Podwawelskiego. Częstotliwości samych tych linii w zakresie 704, jak i 708, linia 704 będzie kursowała do godziny około 21 co 4-6 minut, linia 708 co 6 minut, więc łącznie tutaj na tym takcie od Bronowic Małych do Placu Inwalidów, no mamy autobus przegubowy oczywiście co około 3 minuty. W soboty pojedzie linia co 8 minut, w niedzielę również co 8 minut, więc mamy tutaj co 4 minuty autobus zastępczy.
9: Jesteśmy po rozmowach między miastem a przedsiębiorcami. Już kilka tygodni temu mówiło się o pakcie dla przedsiębiorców. Jak obecnie wygląda sytuacja, no i czy wszystkie postulaty posiadających biznesy na terenie lub w pobliżu remontu torowiska przy Bagateli zostały uwzględnione?
10: Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Autobus, który był planowany dojazd nie na ulicę Garbarską, czyli taki autobus publiczny, który miał dojeżdżać nie do ulicy Garbarskiej, tylko wcześniej do placu, który jest wcześniej. Ta linia tego autobusu miejskiego została przedłużona do ulicy Garbarskiej, czyli jednym słowem w pobliżu ulicy Karmelickiej, bo to był zarzut główny przedsiębiorców, że będą osoby, które będą dojeżdżać tymi objazdowymi autobusami lub tramwajami. Mieliśmy też informację od przedsiębiorców, że chcą, żeby można było wjechać na posesję z terenu budowy. Była prośba jednego z przedsiębiorców, że płot, który jest oddzielający, jest wyścielony taką włókniną, która powoduje, że nic nie widać, co jest za tym płotem, no i nie widać właśnie jego przedsiębiorstwa, jego firmy. No i z tego, co wiem, zostało to tak samo uwzględnione i zmienione. Uwzględnione uwagi przedsiębiorców, jeśli chodzi o oznaczenie ich firm oraz o adresy, bo tam były też różne wątpliwości, zostało to poprawione.
9: Czy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na jakieś zadośćuczynienie ze względu na możliwe poniesione straty przez te najbliższe kilka miesięcy?
10: No nie wchodzą w grę żadne oczywiście odszkodowania, czyli jakieś finansowe rozliczenia pomiędzy miastem a przedsiębiorcami. Natomiast współpraca w zakresie organizacji ruchu, ruchu pieszego, dostawy towarów, wywozu śmieci, każdy rodzaj jakby kontaktu przedsiębiorcy z osobami z zewnątrz, no jest to możliwe do jakiejś negocjacji, uzgodnienia. Mamy dobre doświadczenia, bo ta sama firma wygrała przetarg, która robi robiła realizację na ulicy Piłsudskiego, Straszewskiego, czyli tam też ten rozjazd. I tam, z tego co wiem, przedsiębiorcy byli zadowoleni zarówno z kontaktu, jak i z tego, że bardzo elastyczny był wykonawca i starał się faktycznie iść im na rękę.
7: Dodam jeszcze, że przejazd przez rejon Bagateli jest też zamknięty dla kierowców. Dzisiejsza szkoła coraz częściej wychodzi poza podręczniki i sprawdziany, ucząc młodych ludzi działania w praktyce. Potwierdza to najnowszy ranking szkół Zwolnieni z Teorii 2026, opublikowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii. Wśród wyróżnionych placówek znalazło się drugie liceum ogólnokształcące imieniem króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. O jego działaniach opowiada profesor Katarzyna Pysz, nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka projektów.
11: Z perspektywy szkoły to dosyć nietypowa olimpiada, ponieważ skupia się głównie na praktycznym zastosowaniu różnych technik, które uczniowie są uczeni podczas realizowania projektu, ale również podczas zajęć na przedmiocie biznes albo przedsiębiorczość. I jest fantastyczną okazją, żeby uczniowie mogli pokazać się z tej trochę innej strony, mianowicie z umiejętności współpracy, umiejętności krytycznego myślenia i radzenia sobie z sytuacjami, które nie są typowo szkolnymi.
12: Na czym polega ten projekt?
11: Uczniowie zainspirowani przez nauczycieli wybierają sobie jakiś problem społeczny, który jest dla nich wyjątkowo ważny, który chcieliby w jakiś sposób, sytuacja, którą chcieliby w jakiś sposób naprawić albo chcieliby coś zmienić. Planują działania, przechodzą do etapu realizacji, który trwa około 6 miesięcy. No a następnie zakończenie i zwieńczenie projektu to ważny moment, kiedy uczniowie widzą, że potrafią, że coś są w stanie zrobić sami i często kończy się to jakimś sukcesem, na przykład takim jak brązowy wilk, czy srebrny wilk, czy złoty wilk, tak jak było wielokrotnie w historii naszej aktywności w olimpiadzie do tej pory.
12: Czyli udział uczniów w tym projekcie jest i to nawet dość spory, można by powiedzieć.
11: Tak. Szkoła zaczęła działać w olimpiadzie w roku szkolnym 2019-2020, kiedy to ja w wakacje zainteresowałam się olimpiadą, zgłosiłam szkołę za zgodą dyrekcji i od tego czasu rokrocznie uczniowie realizują projekty, rokrocznie są laureatami lub finalistami olimpiady i tak to się dzieje od 2019-2020 roku szkolnego.
12: Pani jaką rolę pełni jako koordynatorka projektu?
11: Moją rolą jest zaproszenie ambasadorów olimpiady do szkoły po to, żeby w szkole pojawiła się informacja, że olimpiada się odbywa i że można w niej brać udział. Zachęcenie młodzieży przez ambasadorów, czyli uczniów albo studentów, którzy już zrealizowali projekt, jest jednym z ważnych elementów, a następnie uczniowie wybierają sobie jakiś problem społeczny, który chcieliby przepracować w ramach olimpiady, tworzą zespoły i wybierają opiekuna lub też nie i działają albo w ramach przedmiotu biznes lub przedsiębiorczość, głównie w klasach menedżerskich, które są objęte patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w naszej szkole, lub jest to zespół niekoniecznie klasowy, czasami również składający się z uczniów naszej szkoły, ale też uczniów innych szkół, więc moim zadaniem jest, żeby to wszystko się działo i żeby to wszystko jakoś się w szkole układało.
12: Czy uczniowie sami zgłaszają się do projektów, czy potrzebują raczej zachęty ze strony szkoły i nauczycieli?
11: Przede wszystkim uczniowie potrzebują informacji, że taka olimpiada w ogóle istnieje, ponieważ jest to jedyna olimpiada, która jak do tej pory nie była liczona w rankingach, ponieważ nie jest olimpiadą wiedzy, tylko olimpiadą praktycznych umiejętności ucznia. Czyli nie jest to coś takiego, co może uczniom przysporzyć jakichś takich namacalnych korzyści w postaci na przykład indeksu na uczelnię, czy zwolnienia z matury, co dla uczniów jest ważne, ale jest takim projektem, który, olimpiada jest takim projektem, który zachęceni uczniowie bardzo chętnie korzystają z tej możliwości, żeby zrobić coś, co zmienia realnie sytuację wokół nich.
12: A jakie umiejętności uczniowie rozwijają najbardziej podczas realizowania tego typu projektów?
11: Olimpiada to jest świetna szansa na zdobycie bardzo cennych i ciekawych doświadczeń. To jest pierwsza kwestia. Uczą się planowania swoich działań, uczą się jak rozmawiać jak współpracować, co w dzisiejszym świecie jest szalenie istotne. Uczą się również organizować wydarzenia, koordynować działania tak, żeby wszystko układało się w całość. Uczą się rozmowy i korespondencji z mediami. Zdarza się, że uczą się również rozwiązywać konflikty, które w takim intensywnym momencie, kiedy trzeba wszystko dopiąć, kiedy są terminy i kiedy nie zawsze wszystko się układa tak, jakby sobie zaplanowali, jest umiejętnością szalenie ważną.
12: A jak wygląda pogodzenie takich projektów z normalną nauką, czy na przykład przygotowaniem do matury?
11: To jest właśnie również jeden z elementów, który wydaje się bardzo, bardzo ważny, ponieważ, tak jak powiedziałam, uczniowie decydują się na realizację projektu sami. My jesteśmy tylko opiekunami, czyli przewodnikami po meandrach olimpiady, ale tak naprawdę oni wszystko robią od momentu inicjacji, planowania do zakończenia i robią to w swoim wolnym czasie, więc uczy to ich również takiego zarządzania czasem, ponieważ bardzo często uczniowie, którzy decydują się na projekty i wygrywają te laury olimpiady zwolnieni z teorii, są uczniami, którzy są bardzo dobrzy z przedmiotów profilowych i znajdują czas na to, żeby dodatkowo jakąś działalność prospołeczną tutaj wykonywać.
12: To może tak na sam koniec, czy jest jakiś projekt uczniów, który szczególnie Pani zapadł w pamięć?
11: Chyba mój pierwszy projekt, uczniów, którego byłam opiekunką w pierwszym roku, kiedy zaczęłam działanie z Olimpiadą Zwolnieni z Teorii, to był projekt 100 na start, który wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Tymczasem okazało się, że uczniowie fantastycznie sobie poradzili z tym pomysłem. Projekt polegał na tym, że uczniowie chcieli zebrać środki na wydrukowanie książek dla dzieci niedowidzących i z dysfunkcjami wzroku. Zaplanowali, że zbierą fundusze na 100 książek. Tymczasem udało im się zebrać fundusze na 150 takich książek.
7: A w zestawieniu znalazło się ponad 500 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach.
13: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Solar Boat. Łódka ma na sobie panele fotowoltaiczne, do których pobierana jest energia ze słońca i ona napędza silnik. Łódka jest bardzo długa, przy tym wszystkim jest dosyć niska, w takim sensie, że niewysoka, jest dosyć wąska, jest bardzo lekka.
9: I czemu ona ma służyć? To jest po prostu coś, co ma poruszać się po wodzie, czy to ma jakiś większy sens?
13: Łódź jest wyścigowa, między innymi. Oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie. Natomiast my z nią jeździmy na zawody, na których właśnie jest wyścigi, czyli zarówno wyścigiwanie się na prędkość, jak i na wytrzymałość w ilości kilometrów.
9: Trochę jak Bartłomiej Marszałek i Formuła 1 na wodzie.
13: Troszeczkę. Właśnie w sumie czasami Le Mans 24, ponieważ są właśnie wyścigi, które polegają na bardzo długich dystansach, a są właśnie takie wyścigowe jak Formuła. Są różne konkurencje. Wiadomo, że ta wytrzymałościowe też oczywiście trzeba być pierwszym, tak? Jak w każdym wyścigu, natomiast łódka też musi wytrzymać swoje i dopłynąć, także myślę, że oba na równi.
9: Czy jest duma ze studentów, bo oni to wszystko robili absolutnie sami, nikt im nie pomagał?
14: Wojciech Sajdek, opiekun koła naukowego AGH Solar Boat. Tak, jest niesamowita duma, mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni, są kreatywni, są niezwykle chłonni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, ale również podczas transferu technologii z innych jednostek, z firm produkcyjnych, z artykułów naukowych. I potrafią skumulować tą wiedzę w jednym miejscu i przenieść tą wiedzę właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
9: Czy trzeba było ich jakoś specjalnie motywować do wykonania tego zadania?
14: Siła studentów jest niesamowita w tym, że studentom trzeba dać przestrzeń i możliwości. Jak da się im przestrzeń i możliwości i wesprze w danym kierunku, studenci sami potrafią zrobić jeszcze więcej niż człowiek się spodziewał.
9: Ile czasu zajęło Wam stworzenie tej łodzi?
13: Od konstrukcji myślę, że minęło 2 lata od pierwszych projektów konstrukcyjnych i w całości wykonania wszystkich elementów. Około 2 lata plus minus oczywiście.
9: I w jaki sposób sięgaliście po komponenty?
13: Generalnie to jest nasza trzecia taka łódź. Zaczęliśmy przede wszystkim od konstrukcji, od projektu. Natomiast komponenty oczywiście mamy z uczelni, jesteśmy finansowani oraz mamy wszelakich sponsorów. Wiedzieliśmy co i jak właśnie przez to, że to jest nasza trzecia łódź. Już doświadczenie mamy sporo w przemyśle, także myślę, że już teraz już będzie tylko pierwsze miejsca.
9: Życie nie znosi próżni. Jedni studenci przychodzą, drudzy odchodzą. Ten zespół też pewnie przez ostatnie lata się zmieniał. Czy też pan może czuje taką obawę? Kto będzie następny? Czy na pewno ten zapał i czy ta chęć tworzenia takich łodzi dalej będzie podtrzymywana w studentach?
14: Mam przyjemność być w tym projekcie od samego początku, założenia i z nami współpracowało już, można powiedzieć, kilka pokoleń studentów. Jeżeli jest dobry pomysł i studenci czują szansę rozwoju, jest życie również przyjacielskie w zespole, to zawsze studenci znajdą przestrzeń do tego, aby zrobić coś więcej.
7: A z przedstawicielami uczelni rozmawiał Brian Bednarczyk.
6: SK Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
6: SK Kraków.
7: Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski i wpadli przez aplikację. Rozpoczął się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też jego żona Ewelina J. oraz Maciej K. i Marek Z. Śledczy szacują, że wartość przemycanych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
15: Anna Pałka, prokurator prokuratury okręgowej w Tarnowie. Grupa liczyła kilkanaście osób. Kierującym grupą był właśnie Michał J., który będzie zasiadał na ławie oskarżonych. Część grupy została już osądzonych, natomiast Michał J. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania z uwagi na to, że ukrywał się wraz z małżonką na terenie Hiszpanii w okolicach Alicante. On ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się przemytem hurtowych ilości narkotyków, głównie marihuany, ale nie tylko, z terenu Hiszpanii do Polski. To były wartości wielu milionów, ponieważ to były setki kilogramów, setki po prostu, ja już nawet nie wiem, czy nie tony narkotyków, i wykorzystywane były głównie transporty legalne, ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione w tym celu i służące tylko do przemytu narkotyków, które miały specjalne skrytki.
16: Adwokat Filip Duski. Mój klient z wątkami, które są głównym wątkiem tego postępowania, już po zarzutach widać, że nie ma absolutnie nic wspólnego. I teraz to, że ten akt oskarżenia, w tym akcie oskarżenia jest połączony z pozostałymi oskarżonymi, jest moim zdaniem niezasadne z punktu widzenia tak zwanej ekonomiki procesowej, patrząc od strony obrony. Mamy obronę obligatoryjną, czyli musi być obrońca ze względu na treść zarzutów, natomiast 95% czasu trwania rozprawy w ogóle się do mojego klienta nie odnosi.
15: Cała sprawa została ujawniona dzięki materiałom, które strona polska, polski wymiar sprawiedliwości uzyskał od FBI. Były to materiały nagrywane i utrwalane na serwerze w jednym z krajów europejskich, pozyskane ze specjalnej aplikacji Anom, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez skruszonego przestępcę i została upowszechniona wśród przestępców wyższej rangi, praktycznie najwyższej rangi na całym świecie, dlatego że aby wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendację wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
16: Powinien być odrębny akt oskarżenia skierowany wyłącznie co do mojego klienta, ewentualnie co do innych osób, które, jak prokuratura twierdzi, współpracowały z nim. A połączenie tych spraw powoduje, że przez większość czasu mój klient i ja jako jego obrońca nie robimy na tej sali nic.
15: Żona tego kierującego grupą, Ewelina J., pomagała w cudzysłowie mężowi w prowadzeniu interesów, zwłaszcza, że ona przebywała na terenie Polski początkowo, a on w Hiszpanii, więc wszystkie sprawy organizacyjne na terenie Polski organizowała Ewelina. Między innymi dostarczała telefony z tą aplikacją Anom do innych członków grupy.
7: Do tej pory odczytano pełny akt oskarżenia i wysłuchano wyjaśnień jednej z zatrzymanych osób. Następny proces w sprawie Smoka ma odbyć się 12 czerwca.
6: To jest SK Kraków News. To jest magazyn reporterów SK Kraków.
7: W okresie od stycznia do marca 18 pacjentów hospitalizowano z powodu zakażenia wirusem HIV w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Z powodu pełno rozwiniętego AIDS w tym czasie zmarły 3 osoby. Problemem często nie jest sam wirus HIV, a zbyt późna diagnoza. Nie mamy tygodnia, w którym nie mielibyśmy zakażonych pacjentów na oddziale, mówi naszej reporterce Monika Baciąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
17: Faktycznie od 2024 roku obserwujemy wzrost zakażeń wirusem HIV, w tym takich zakażeń, które diagnozowane są bardzo późno, w pełnoobjawowym AIDS. W roku bieżącym, w ciągu pierwszych 3 miesięcy, hospitalizowaliśmy w naszej klinice aż 18 pacjentów z powodu nowo zdiagnozowanego zakażenia HIV. Większość z nich to byli pacjenci z pełnoobjawowym AIDS, aż 3 osoby umarły z tego powodu.
18: Czym jest wirus HIV i czym jest AIDS? Bo myślę, że sobie to musimy troszeczkę rozgraniczyć.
17: Wirus HIV jest to retrowirus, który pojawił się w populacji ludzkiej w związku z przeskoczeniem gatunku, czyli wirus, który występował u zwierząt około roku 1920 spowodował zakażenie ludzi i rozprzestrzenił się potem, powodując światową pandemię. Samo zakażenie HIV doprowadza do uszkodzenia układu odpornościowego i w konsekwencji pojawia się choroba, czyli AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności.
18: Jakie są w ogóle objawy? Czy my możemy wiedzieć w jakiś sposób, że coś może być na rzeczy?
17: Kiedyś się dowiemy, ale to może być za późno. Czyli choroba rozwija się podstępnie. Do rozwoju pełnoobjawowego AIDS może dojść po 7, 8, 10 latach od trwania zakażenia. Dlatego najlepszą strategią jest wykonywanie sobie okresowo testów w kierunku zakażenia HIV. To jest choroba, która przenosi się obecnie przede wszystkim drogą kontaktów seksualnych. Jeżeli jest się osobą aktywną seksualnie, to nawet w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu możemy poprosić o wykonanie takiego badania.
18: Takie badanie wykonuje się normalnie z krwi?
17: Tak, jest to proste badanie. Są teraz też również dostępne szybkie testy, które możemy sobie kupić w aptece i sami wykonać to badanie. W chwili obecnej mamy dostępne leki antyretrowirusowe. To są leki, które doprowadzają do całkowitego zahamowania namnażania się wirusa w organizmie pacjenta. Taka osoba w dobrym stanie zdrowia żyje do końca swojego życia, co oznacza, że czas przeżycia jest porównywalny do populacji ogólnej.
18: Czyli to już trochę się zmieniło przez te lata, bo kiedyś mówiło się, że HIV, AIDS to już jest wyrok, prawda? Teraz faktycznie no to leczenie poszło do przodu.
17: Jest to leczenie proste, bardzo skuteczne. Jedynej rzeczy, jakiej nie potrafimy w tej chwili zrobić, to wyeliminować kompletnie wirusa z organizmu.

0: co ona już powoduje, jak już faktycznie stwierdzimy, że no, pacjent jest chory i czy jacyś pacjenci obecnie przebywają w waszym szpitalu?
1: Tak jak powiedziałam, od początku roku chyba nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli kilku pacjentów z pełnoobjawowym AIDS, czyli odpowiedź tak, przybywają i to nie jeden, tylko kilku pacjentów, którzy są rozpoznani właśnie w stadium takim zaawansowanym choroby. Wirus HIV doprowadza do niszczenia takich komórek odpornościowych, czyli objawy, jakie się pojawiają, to mogą być ciężkie zakażenia takimi patogenami, które zwykle u osób immunokompetentnych nie powodują żadnych objawów chorobowych, ale to również mogą być schorzenia nowotworowe, powikłania neurologiczne.
0: A czy on jest dziedziczny w jakimś stopniu, czy na przykład osoby, które chcą mieć dziecko, czy to dziecko jest wtedy narażone, jeśli któryś z rodziców na przykład jest nosicielem tego wirusa, bądź jest właśnie tutaj chory?
1: Do zakażenia dziecka może dojść, ale wtedy, kiedy zakażona jest kobieta w ciąży. Czyli to jest bardzo ważne pytanie, bo każda kobieta w ciąży powinna mieć wykonany test w kierunku zakażenia HIV dwukrotnie. Na początku ciąży i w ostatnim trymestrze. I my również nakłaniamy, żeby ten test w kierunku zakażenia HIV wykonał partner kobiety w ciąży, bo może się zdarzyć sytuacja, że dojdzie na przykład do zakażenia już po połogu, kiedy kobieta karmi piersią. Taki przypadek niedawno w Polsce był, dlatego ta strategia testowania obu partnerów jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli my wiemy, że kobieta w ciąży jest zakażona HIV i zaczniemy ją leczyć skutecznie, to nie ma ryzyka przeniesienia zakażenia HIV na dziecko. To jest bardzo ważne. Dzieci zakażone HIV muszą brać leki antyretrowirusowe od samego początku swojego życia. No i jest to problem, który będzie się ciągnął za nimi w okresie nastoletnim, wtedy, kiedy będą wkraczali w swoje dorosłe życie, zaczynały być aktywne seksualnie.
2: Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia od 1985 roku do końca 2024 zakażenie wirusem HIV stwierdzono u ponad 35 tysięcy mieszkańców Polski, z których ponad 4 tysiące było chorych na AIDS. A z Moniką Bosiągą-Jasik rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
2: To miejsce, które stawia nas na nogi, tak o krakowskim Centrum Zdrowia w Biegu mówi Jarosław Kowalski, jeden z beneficjentów fundacji Poland Business Run. To pierwsza w Polsce placówka, która specjalizuje się w rehabilitacji osób po amputacji kończyn i po mastektomii. Beneficjenci otrzymują tam pomoc medyczną, społeczną i psychologiczną.
4: Jarosław Kowalski, jestem osobą niepełnosprawną, jestem beneficjentem fundacji Poland Business Run. Przyjechałem do Krakowa z zawiercia. Po amputacji, no to jest taki okres, że człowiek nie wie, co ma robić, prawda? No i w domu siedząc sobie nudziłem się, no więc komputer, internet i zacząłem szukać jakichś placówek, która by mi zapewniła jakąś rehabilitację. No i natrafiłem na fundację znowu w biegu. Zadzwoniłem do nich, oczywiście. Oni mnie skierowali do fundacji Poland Business Run. Zadzwoniłem do nich. Tam wtedy pracowała taka fajna dziewczyna Klaudia Kaniewska i ona mnie po prostu pokierowała, co ja mam zrobić. Przysłała mi wniosek, takie tak zwane porozumienie, które musiałem wypełnić, prawda? Odesłałem z powrotem. No i okres oczekiwania. Bo to komisja po prostu weryfikuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. No i trafem tak się udało, że dostałem się. I taka pierwsza moja przygoda właśnie z fundacją Poland Business Run.
0: Jak wyglądał u pana w ogóle ten moment po amputacji? Co pan czuł, jeśli w ogóle chce się pan tym podzielić? Bo no, ja rozumiem, że to może być trudny też temat do rozmowy.
4: To znaczy tak, na pewno nie wszyscy chcą do tego okresu wracać, prawda? Bo to jest bardzo duża trauma. Jeżeli powiedzmy w jeden dzień się rano jeździ samochodem, a na drugi dzień już się nie ma nogi i po prostu człowiek jest uziemiony, jak to się mówi. No tak się stało, amputacja, no ale dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, prawda, no jakiś ten okres pierwszy został przełamany. No jest to bardzo ciężki okres, prawda, bo to różne myśli chodzą po głowie, co będzie, jak to będzie, prawda, no ale pomału człowiek się po prostu, no musi z tym oswoić, bo innego wyjścia po prostu nie ma.
5: Agnieszka Bleci, prezeska Fundacji Poland Business Run. Od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce,

0: zajmującym się osobami po amputacjach nazywać się pięknie znowu w biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
1: Oprócz Poland Biznes Runu, to też szereg innych inicjatyw, o których już tutaj niejako powiedziałyśmy, bo faktycznie ten cały wątek ze znowu w biegu, organizacja przez Was różnych turnusów rehabilitacyjnych i tak dalej, to są te kolejne pola Waszej działalności. Nie zamyka się Pani tylko na Poland Business Run, tylko jednak przez te 15 lat udało się bardzo rozszerzyć tę działalność.
0: No jak sobie tak siedzę i teraz zbieram przez te 15 lat, takie robimy podsumowania, to faktycznie aż jesteśmy trochę zadziwieni, że sporo tych projektów, ale najbardziej nas cieszy to, że wszystkie te projekty są z potrzeby, bo my odsłuchiwaliśmy potrzeb. Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało w ten sposób, że nasi beneficjenci, jak stanęłam przed nimi i zapytałam pewnego razu, jak robimy takie spotkanie dla nich, czego wy byście jeszcze potrzebowali, w czym wam możemy pomóc? I odsłuchaliśmy wtedy, że nie mają dobrej rehabilitacji, że co z tego, że my płacimy jakimś podmiotom zewnętrznym za tą rehabilitację, ale tam nie ma specjalistów, którzy umieją pracować z ludźmi po amputacjach. I tak stworzyłam jedyny w Polsce ośrodek, który przyjmuje ludzi z całej Polski, teraz przyjeżdżających do nas na turnusy rehabilitacyjne. Mam ogromną przyjemność, bo to znowu ludzie. Pracować z cudownymi kobietami, które przewodniczą tam temu miejscu. Ania Orzechowska, która się tym miejscem zajmuje. Agnieszka Wnuk z Kardashiona, która jest super specjalistką, wykładającą na UJ-cie i rozwijającą swój doktorat też w obrębie pracy z osobami po amputacjach. I cudowny zespół rehabilitantów, który dziewczyny tam powołały do życia, plus psychologów, dietetyków, no wszystkich tych osób, które potrzebujemy do tej ścieżki pomocowej i do wsparcia. I to jest coś kapitalnego, bo dajemy taką komplementarną absolutnie pomoc. No teraz ostatnio mamy jeszcze żołnierzy, więc to też pokazuje, że no, ta nasza rzetelność została nagrodzona bardzo. I zaufała nam też ta grupa, która ma też problemy, mamy wojny jedną, drugą. I też u nas pojawiają się po to, żeby wrócić do takiej pełnej sprawności. Także to jest w ogóle fantastyczne, że jesteśmy w stanie to rozwijać, a przy tym znowu konferencja, tym razem bardzo, bardzo merytoryczno-dydaktyczna forum amputacji, które robimy. Zrobiliśmy już 8 raz to forum, mamy specjalistów z całego świata, którzy do nas przylatują i znowu wymieniają doświadczenia i wiedzę, jak najlepiej tą grupę osób opiekować.
2: Turnusy rehabilitacyjne to samo odbywają się w Fundacji Znowu w Biegu. No, można powiedzieć, super sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego turnusu, to ja polecam tą firmę, dlatego że pracuje tam młoda kadra. Wszyscy młodzi ludzie, którzy, jak to się mówi, chce się po prostu. Oni dbają o człowieka. Każdy, który tam przyjdzie, powiedzmy, on przychodzi o kulach, a po tygodniu wychodzi bez kul już. No tak w przenośni, powiedzmy, to można tak powiedzieć. Na pewno stawiają na nogi. No dużo, dużo, dużo po prostu pomagają. Oni tłumaczą, co trzeba robić, jakie ćwiczenia trzeba robić, prawda, żeby po prostu podtrzymywać to, co się u nich już po prostu wywalczyło, co się stworzyło u nich, żeby to w dalszym ciągu było i żeby było coraz lepiej. Ja już byłem w sumie 3 razy na tym turnusie rehabilitacyjnym. Pierwszy, no to jest wiadomo, siłowy, utrzymywanie równowagi, bo to jest ważne, jeżeli się chodzi z protezą, prawda, jak to tam już kto chce wiedzieć. No musi być równowaga, musi być obciążenie protezy, tego kikuta, który jest w protezie, prawda, utrzymywanie równowagi, bo to też jest też ważne, chodzenie, nauka chodu z protezą, prawda, i poza tym wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha, prawda, pośladków, takie fachowe określenia, gdzie oni po prostu się na tym znają i wiedzą po prostu, co z człowiekiem trzeba zrobić. No.
1: Jaką rolę odegrali tutaj specjaliści, z którymi się pan konsultował, u których się pan leczył?
2: Bardzo dużo. Dzięki nim, można powiedzieć, ja chodzę w tej chwili, a tutaj przyszedłem dzisiaj o kuli, prawda, ale staram się chodzić bez kul. Takie zabezpieczenie jest ta kula, prawda, ale bardzo dużo zyskałem od tym. Ja już po prostu mogę chodzić bez kuli. Staram się po prostu chodzić bez kuli, staram się chodzić na spacery, prawda. Ostatnio nawet żeśmy z fundacją byli w Dolinie Kościeliskiej, gdzie się po prostu z kijkami te 8 kilometrów, czy tam bodajże, no tyle chyba było. Przeszliśmy, prawda, i no i i jest coraz lepiej, no można tak powiedzieć. No oni stawiają na nogi ludzi. No mogę to tak śmiało powiedzieć, nie będę kłamał, ale oni stawiają na nogi ludzi.
1: Z tego, co wiem z różnych źródeł, to miał pan marzenie, żeby wrócić do prowadzenia samochodu. Udało się je spełnić?
2: To było moje największe marzenie, dlatego że przed amputacją myśmy z małżonką dużo podróżowali po kraju. Mamy dużo znajomych w całym kraju, można tak to powiedzieć. No i udało się nabyć samochód z tak zwaną skrzynią automatyczną, gdzie został on przerobiony na sterowanie lewą nogą. Mogę sobie sterować lewą nogą, prawda? No i jeździmy, no. Do Krakowa jeździmy, prawda, samochodem. Nie musimy pociągiem jeździć, tylko wsiadamy i przyjeżdżamy na każde zawołanie, na każdą prośbę, na każdą imprezę, jaka tylko jest organizowana przez fundację. Przyjeżdżamy i to sprawia frajdę, no. To mi największą frajdę sprawiło, że po prostu mogę w dalszym ciągu jeździć samochodem, bo tak jak mówiłem, że stało to się tak, ta moja amputacja, że z dnia na dzień zostałem pozbawiony mojej największej przyjemności, jaką była jazda samochodem. A w tej chwili już po prostu no, jeździmy, nawet po Krakowie jeździmy, gdzie się powiedzmy nie da tak za dobrze jeździć. No.
1: Czyli zatęsknił pan za podróżowaniem?
2: Tak, do podróżowania. No, ja już się dużo wysiedziałem w domu, bo amputację miałem w lipcu 2023 roku, także te wakacje pierwsze, no to ja przesiedziałem w domu, prawda? No bo to wiadomo, że tylko do lekarza, no ale to o kulach przy pomocy syna, żony, balkonika, prawda? Trzeba było się, mieszkam na czwartym piętrze w bloku, trzeba było zejść na ten do samochodu, jechać do lekarza na kontrol, wrócić, wejść na ten, prawda? Były i upadki, fizyczne upadki były, prawda, na ten, no ale tak mówię, no dla mnie jeżdżenie samochodem, no to jest przyjemność, no.
1: Z tego, co też pan mówi, tak jak obserwuję, to dużo działa pan społecznie, czyli lubi pan pomagać, prawda?
2: Ja zawsze lubiłem pomagać innym ludziom, no dlatego tak nawet fundacja, nie chcę tylko brać od fundacji, prawda, to co tam, no nie powiem, że mi się należy, prawda, ale to co oni dają, ale chcę też dać coś od siebie, prawda? U nas w tej chwili w Zawiercie, no bo nie wiem, czy może wszyscy wiedzą, że Zawiercie siatką stoi, prawda? Mistrz Polski w siatkówce, teraz była Liga Mistrzów, no niestety nie udało się, ale przy tej drużynie Aluronu CMC Warta Zawiercie mamy drużynę parawolej, to znaczy siatkówka na siedząco, prawda? No i mamy tam takiego jednego trenera, który się zajmuje i po prostu prowadzi taki amatorski też zespół. Ja też tam lubię po prostu od czasu do czasu zajrzeć. Nie to, że gram, bo mi PESEL na to nie pozwala, prawda? Ale lubię tam pooglądać, pomóc, doradzić coś, prawda? W przyszłym tygodniu będziemy mieli taki wielki turniej piłki siatkowej na siedząco w Zawierciu, także już jestem zapisany jako wolontariusz, prawda? Piłkę podawać, coś tam doradzić, prawda? Takie razem z żoną jesteśmy tam zapisani. Także lubię po prostu pomagać ludziom.
1: Pana doświadczenie niepełnosprawności, amputacji i tego, co na co dzień robi Poland Business Run, czyli to, jakie dobro ta fundacja przekazuje, zmieniło pana postrzeganie na ludzi?
2: Powiem tak, że przedtem się nie zauważałem ludzi takich, to bardzo mało. Nie zwracałem uwagi na ludzi, którzy są tam, powiedzmy, mają protezy, mają amputowane czy kończyny dolne, czy górne. W tej chwili patrzę na nich i zastanawiam się, czy im na przykład nie pomóc w czymś, nie? Bo jeżeli widzę panią, która w sklepie jeździ na wózku elektrycznym i ona ma ciężko, powiedzmy, do kasy tam dojechać, no to nie wiem, nieraz mnie tak, żeby jej tam pomóc, prawda, czy te zakupy wystawić na tym, no bo ja jestem inaczej ten niepełnosprawny, prawda, bo ja mogę się jeszcze poruszać, natomiast taka pani starsza na tym wózku, no i to po prostu zauważam, może dlatego, że jest takie powiedzenie, że u nas w kraju niepełnosprawność jest ukryta, że niepełnosprawność siedzi po mieszkaniach, prawda, ale coraz więcej, powiedzmy, nie wiem, czy ja tylko to zauważam, że coraz więcej ludzi jest takich, wychodzi, prawda, z protezą na wierzchu, nie ukrywa tej protezy, prawda, bo kiedyś to się tam chowało, te protezy, ale jest coraz więcej takich ludzi. Może właśnie dlatego, że Fundacja Poland Business Run organizuje ten bieg, prawda, gdzie ci ludzie o tych protezach też wychodzą, przychodzimy w tych strojach sportowych, prawda, widać to nasze, coraz więcej ludzi nas po prostu zauważa i my też, no i ja też, powiedzmy, zauważam tych ludzi, bo przedtem no to było ciężko ich tak zauważyć.
1: To jest chyba też piękne świadectwo, jak zmienia się w ogóle świadomość społeczeństwa, patrząc na osoby z niepełnosprawnościami, że jednak te 15 lat temu może to jeszcze był temat tabu, a teraz jednak jest ta większa akceptacja, jednak większa chęć pomocy, taka większa tolerancja też, nie wiem, czy i w zatrudnianiu w ogóle takich osób z niepełnosprawnościami, no i też właśnie taka ich może większa otwartość. wartość na to, żeby żyć w społeczeństwie.
0: Absolutnie tak, to też widać wspaniale, zawsze też mówię o tym, bo na tym też widać nieprawdopodobną zmianę. Proteza się kojarzy nam z czymś, jest rurką taką, na której jest stopa w zależności od poziomu amputacji i ona pomaga właśnie potem w wchodzeniu naszym beneficjentom. Ale te protezy teraz wyglądają kosmicznie i się ludzie tego nie wstydzą. Młode osoby sobie zakładają covery, to są takie nakładki na protezę i one są odjechane, one są w jakieś tam takie tatuażowe rzeczy, są w kolorkach, w czymś, nie wstydzą się. Dlatego to o czym pani redaktor mówi, ta zmiana świadomości to jest ogromna przyjemność, obserwowanie tego, ile się zadziało przez te 15 lat. Jak staliśmy się też otwarci, tacy akceptujący i zdający sobie sprawę, że jesteśmy różni, w tej różności możemy sobie nawzajem bardzo dużo dać. Mnie zawsze to też frapowało w pracy z biznesem. Jak pamiętam z początków, jak sobie ustalaliśmy takie warunki współpracy, prawda? I te warunki wyglądały w ten sposób. Ja zawsze też mówię, że dostałam ogromny zasób ze strony biznesu taki, że biznes nas nauczył jako organizację, w jaki sposób prowadzić projekt w taki super profesjonalny sposób, bo nam oddelegowano project managera, który nas opiekował. Nauczyliśmy się to tak składać, żeby było mega profeska, żeby potem też firmy, jak im raportujemy, widziały wszystko. I potem dostałam, pamiętam, w pierwszym roku albo w drugim pytanie po miesiącu od Biznes Rundu, to teraz proszę o raport, jak wyglądają nasi beneficjenci. I tu się zaczęła nauka drugiej strony. Halo, halo, to jest proces. My skończyliśmy bieg, ale po zakończeniu biegu to my dopiero zaczynamy pracę z beneficjentami i oni potrzebują tygodni, miesięcy, żeby wrócić, żeby się nauczyć chodzić. My to wszystko robimy. To się nie zadzieje od tak. I zawsze pamiętam, jak potem prezesi mówili do mnie: Aga, ale my się uczymy tak samo tego cierpliwości, tego, że to kompletnie inaczej wygląda, że to jest proces, że tu się nie da przyspieszyć różnych rzeczy, że tu musi psychika współgrać z fizycznością. My się trochę jako uczymy na tym przykładzie wielu rzeczy o sobie, jako o ludziach, prawda? Mamy taki moment, żeby zerknąć w nas i zobaczyć, z czego my jesteśmy zbudowani.
1: No bo wy tym beneficjentom pomagacie na szerokich polach tak naprawdę i kupujecie te protezy i zapewniacie też dostęp do jakichś specjalistów, do leczenia. Jak ta pomoc wygląda i czy pamięta pani jakieś historie w ogóle z tych 15 lat działalności, które zapadły tak najbardziej pani w pamięć?
0: Historii jest mnóstwo, bo co człowiek to historia. I to są takie historie niezwykle wzruszające, bardzo często, bo one dotyczą czasami małych dzieci, które mamy dłużej pod opieką, bo oni muszą sobie zmieniać protezy, bo rosną bardzo często i znowu to, jak inne dzieci akceptują te dzieci. I to się dzieje w sposób totalnie naturalny. My, jak obserwujemy teraz, od kilku lat organizujemy Biznes Run Kids dla dzieciaczków. Zawsze naszym beneficjentem jest jakiś dzieciaczek, dla którego biegają inne dzieci. I to, jaki oni mają kontakt z sobą, to jest po prostu nieprawdopodobne. To się dzieje w sposób totalnie naturalny i w ogóle nie ma o czym mówić. A te historie są trudne, bo ostatnio nasz Oluś był po amputacji dwóch nóg, prawda? Więc też się uczy różnej tego, jak reagują na niego koledzy, koleżanki.
1: Dla
0: tego,
1: dziecka tragedia też smagać, taka, prawda?
0: Jest, ale u dzieci to przebiega niesamowicie jakoś tak właśnie z akceptacją taką totalną, tak jest, lecę dalej. Bardzo dużo historii też pięknych. Ostatnio jeden z naszych beneficjentów miał, bo chodzi też o motywację, szczególnie u starszych osób. Dlaczego ja mam nagle nauczyć się chodzić o protezie, jak może bym już sobie tak siadł, bo ile mi tych opowieści... Taka stagnacja, ile mi tych lat życia zostało, po co ja tutaj będę? Motywacją dla ostatniego z naszych beneficjentów było to, że on będzie miał ślub wnuczki, on musi z nią zatańczyć. To jest historia. Kolejna historia.

0: się jednak zdarzają. I on powiedział, że on sobie nie wyobraża życia bez pracy na tej gospodarce, więc on musi wrócić, bo on musi dalej jeździć traktorem, musi działać. To są tak różne historie. Tutaj moglibyśmy w ogóle ich przytaczać nie wiadomo ile. Niezwykle wzruszające. Dla mnie też niezwykle wzruszające jest to, jak ostatnio mnie zaczepił na hali Stulecia Krakowi w Centrum Sportu Niepełnosprawnych, gdzie pomagamy też w tworzeniu 14 sekcji dla osób z niepełnosprawnościami. Przy jakichś rozgrywkach w ogóle ogólnopolskich podjechał do mnie chłopak na wózku i mówi: Pani Agnieszko, pani mnie pewnie nie pamięta, bo jestem beneficjentem sprzed iluś lat, ale kupiliście mi wózek wtedy i ja, proszę zobaczyć, ja jestem w kadrze Polski teraz, nie? I on dostał znowu takiego impulsu do tego, żeby się rozwijać i coś robić. To są takie historie, że jak sobie o tym myślę, to sobie tak siadam w kąciku i myślę, że jestem, ja zawsze mówię, że mam najpiękniejszą pracę na świecie i jestem najszczęśliwszym człowiekiem, jak mogę takie rzeczy obserwować.
1: Co by pan powiedział ludziom wspierającym Poland Business Run, albo zastanawiającym się jeszcze, czy w takim biegu w ogóle uczestniczyć?
2: 5-6 września, Błonia, żeby jak najwięcej ludzi było, prawda? Co roku powtarzam, żeby nas jeszcze więcej, żeby ten rekord był pobity. Opłaci się dla wszystkich, powiem, dla tych biegaczy, którzy przyjadą, prawda? Bo tydzień wcześniej mamy w Warszawie bieg, prawda? I dla tych biegaczy, którzy przyjadą, przebiegną tą sztafetę, żeby pomagali. No bo my jesteśmy fajni ludzie. Można popatrzeć na mnie, można popatrzeć na Grażynkę. My jesteśmy naprawdę fajni ludzie, którym warto pomagać, no. Nie siedzieć w domu, ruszyć się, prawda? Świeże powietrze, będzie piękna pogoda, bo już jest zamówiona na ten bieg, także co roku, żeby ten rekord był pobijany, prawda? I to nie idzie na marne. To, co ktoś tam przebiegnie sobie ten, to i dla niego wyjdzie na zdrowie, ale i my z tego też mamy. Oni nas po prostu tym biegiem stawiają na nogi.
1: A jubileuszowa 15. edycja biegu Poland Business Run odbędzie się 30 sierpnia w Warszawie, a 5 i 6 września w Krakowie. Od 31 sierpnia do 6 września będzie można uczestniczyć w biegu wirtualnym. Z prezeską fundacji i beneficjentem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska, a biegowi patronuje Radio SK.
3: To jest SK Kraków News. Tym żyje Kraków.
1: Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Nowy projekt zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano, czyli o 2,5 godziny dłużej niż obecnie.
3: To jest SK Kraków News.
1: A Kraków wyda 10 milionów złotych na modernizację ulicznego oświetlenia. Do przyszłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa wymieni blisko 7 tysięcy starych opraw na nowoczesne lampy przy głównych arteriach, na przykład na Mogilskiej, Zakopiańskiej czy Alei Jana Pawła II. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: To są newsy z Krakowa. To jest magazyn reporterów Eski Kraków.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio Tiot.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: CSK Kraków.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci...

ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.